0: ti pred lagamo senco. Radio Robin in tvoje najljubše hite.
1: Ti čo máš, no máš lasy i na úplne